Serdecznie Państwa witam w programie nadawanym 3 razy w tygodniu na falach społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ Melbourne. Przywitała nas piosenka pod tytułem Zostań człowiekiem. Polska piosenka o dobroci, szacunku i życiu. Z profilu YouTube Melodie Rodzinnego Domu. Mamy dziś 10 października 2026 roku i jest to zarazem druga sobota tego miesiąca, godzina 7 wieczór. Wita się z Państwem Mariusz Han, jezuita. Imieniny dziś obchodzą Paulina, Daniel, Franciszek oraz Przemysław, Maria, Jan, Leon, Samuel, Dionizy, German, Leona, Kasiusz, Tomiła, Tomił, Dionizjusz, Kalistrat, Lutomir i Twardostoj. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Mamy dziś także nietypowe święta. Korzystam z serwisu kalbi.pl. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszanie opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. Coroczne obchody święta odbywają się pod danym hasłem w 2013 roku Zdrowie psychiczne i seniorze, w 2014 Życie ze schizofrenią, w 2015 Godność w zdrowiu psychicznym. Dziś także Dzień Gier Planszowych. Gra planszowa wymaga jednego – ludzi. Ludzi gotowych usiąść przy wspólnym stole. Co roku 10 października tysiące takich stołów ustawia się w bibliotekach, szkołach, pubach i sklepach z grami w całej Polsce. Dzień Gier Planszowych to polska akcja branżowa, która od 2020 roku łączy wydawców, sprzedawców i graczy pod jednym hasłem – cała Polska gra w planszówki. Dziś także święto żołnierza rezerwy, które polegają na podziękowaniu rezerwistom za gotowość do walki w obronie kraju oraz pogratulowaniu ukończenia szkolenia i dostania się do zaszczytnego grona. I ostatnie nietypowe święto, Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów. To inicjatywa, która ma na celu zwrócić uwagę na znaczenie opieki paliatywno-hospicyjnej, w tym na przykład poprawić komfort osób, po których śmierć zbliża się szybkimi krokami. A teraz czas na wiadomości lokalne w Radiu 3ZZZ Melbourne, które przygotowała dla nas pani Renata Suwera, czyli kilka informacji o tym, co wydarzy się w najbliższym czasie w naszej polskiej społeczności lokalnej na terenie Melbourne i okolic. Serdecznie Państwa zapraszam. Komunikaty i ogłoszenia Radia 3ZZZ w Melbourne. Komunikat radiostacji. Od 1 października tego roku radiostacja przeprowadza doroczny radioton. Wszystkie grupy etniczne zobowiązane są zebrać minimum $1000 na każdą godzinę programu. Pieniądze są potrzebne do opłacenia rachunków za prąd, wodę, sprzątanie, klimatyzację, telefon, internet, druki, ubezpieczenie, opłatę za licencję radiową i licencję na odtwarzanie muzyki, opłaty pocztowe, modernizację i konserwację sprzętu. Liczymy na życzliwość i szczodrość słuchaczy. Centrum Polonijne KUL i Fundacja Rozwoju KUL Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zapraszają do udziału w 6. edycji bezpłatnych kursów Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. Tegorocznej edycji kursów przygotowano 12 bezpłatnych kursów online, prowadzonych przez profesorów, wykładowców i ekspertów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzono nowy, niezwykle aktualny kurs Psychologia wpływu społecznego. Powracają również cieszące się dużym zainteresowaniem kursy Człowiek i rodzina w kryzysie oraz Profilaktyka zachowań ryzykownych, które odpowiadają na współczesne wyzwania społeczne, wychowawcze i rodzinne. Nie może zabraknąć cieszących się największą popularnością w poprzednich edycjach kursów dotyczących sztucznej inteligencji i mediów oraz efektywnego zarządzania. Od 2022 roku w Studium KUL uczestniczyło już blisko 6,5 tysiąca osób z całego świata.
Szczegóły i zapisy www.polonia.cool.pl. Rekrutacja trwa do 10 października, oczywiście tego roku. W dniu 31 października odbywa się Wiktoriański Festiwal Seniorów, Victorian Seniors Festival. Wiele organizacji i urzędów dzielnicowych organizuje dla swoich mieszkańców mniejsze lub większe ogólnodostępne wydarzenia kulturalne. Na stronie Seniors Online Victoria znajduje się wyszukiwarka imprez organizowanych w ramach festiwalu. Council of the Aging Kota Victoria serdecznie zaprasza wszystkich seniorów do wspólnego świętowania Wiktoriańskiego Festiwalu Seniorów podczas imprez i wydarzeń online. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, jednakże obowiązuje wcześniejsza rejestracja. W dniach 3-11 października seniorzy będą mogli bezpłatnie podróżować komunikacją miejską w Melbourne i w regionach Wiktorii. Więcej o akcji przeczytamy w PTV. W związku z przypadającym w 2026 roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną. Uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października tego roku. Przygotowana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, ale także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres mailowy polana@polanacamp.org.au. Wspólnota parafialna Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon zaprasza do udziału w kolacji i zabawie, która odbędzie się w sobotę 17 października w Klubie Polskim w Albion. Zabawę na parkiecie poprowadzi DJ Skandal. Początek wydarzenia o godzinie 18 w cenie biletu $60 od osoby, kolacja, ciasto i kawa. Będzie przewidziana również loteria. Rezerwacje prowadzą Barbara Perich. Telefon 0421-019-024 i Ewa Pietkiewicz, telefon 0458-408-681. Polskie audycje Radia 3 ZCC są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3 ZCC pod adresem www.3zcc.com.au. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorek od godziny 11 przed południem, w środę od 10 wieczorem i w sobotę od 7 wieczorem. Nasze programy trwają jedną godzinę zegarową. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZCC przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425-705-996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3 ZCC Melbourne.
Piękne Polki, opowieść o lwowskich Klaudynkach. To książka, która została napisana przez państwa Ewę i Bogumiła Liszewskich. Dziś usłyszymy 13 rozdział tej książki, zatytułowany Serdeczne Polki, o dalszych losach Klaudynek. Serdecznie zapraszam. Serdeczne Polki, o dalszych losach Klaudynek. Przegrać, ale nie poddać się, to znaczy zwyciężyć. Józef Piłsudski. Upadek powstania styczniowego spowodował ciężką traumę wśród wszystkich Polaków, którzy w jakikolwiek sposób walczyli o niepodległą ojczyznę. Nie trudno więc sobie wyobrazić, jakie skutki psychiczne sytuacja ta wywarła na dziewczętach ze stowarzyszenia imienia Klaudyny Potockiej, które żyły marzeniami o oswobodzeniu Polski. Nie były to już te same kilkunastoletnie dziewczynki, które w 1857 roku z optymizmem i entuzjazmem przystępowały do realizacji swoich marzeń i ufały, że uda im się ruszyć z posad bryłę świata. Społeczeństwo polskie we Lwowie było zobojętniałe i apatyczne. Uczestnicy powstania, konspiratorzy, skazywani byli przez Austriaków na kary więzienia. Klaudynki jako pierwsze kobiety w zaborze austriackim przywdziały popowstaniową żałobę narodową. Trwała ona do momentu amnestii ogłoszonej w 1865 roku, gdy austriackie więzienia opuszczali pierwsi powstańcy. Działalność stowarzyszenia początkowo zamarła, ale już po roku, dwóch i trzech zaczęto myśleć o jego odrodzeniu w innej, zmienionej formie. Choć formalnie stowarzyszenie nie działało, jednak indywidualnie każda z Klaudynek kontynuowała inicjatywy rozpoczęte przed powstaniem. Każda w miarę swoich możliwości. Kontynuowały swoją pracę wiejskie szkółki i czytelnie ludowe. Klaudynki nie porzuciły swojej pracy z ludem i dla ludu. Szczególnie wyróżniała się w tej pracy mieszkająca w Bieszczadach Lucyna Urbańska, której działalność została tak wysoko oceniona przez społeczność wiejską, że gdy jej ojciec znalazł się w kłopotach finansowych, chłopi udzielili mu pożyczki pieniężnej, wspólnie składając się na ten cel. Pierwszą niezbyt udaną próbę reanimacji stowarzyszenia imienia Klaudyny Potockiej podjęła mieszkająca w Kurzanach w powiecie brzeżańskim Hortensja Jakubowiczowa po mężach Kalinowska i Jabłonowska. Założyła Stowarzyszenie Świętej Klaudii, którego celem było niesienie pomocy powstańcom, inwalidom oraz znajdującym się w trudnej sytuacji materialnym wdowom i sierotom po poległych. O zakresie działalności tej organizacji brak jest szerszych danych. Można zatem przypuszczać, że była to inicjatywa, która w atmosferze panującej wówczas jeszcze społecznej apatii i ogólnego zniechęcenia nie rozwinęła się na szerszą skalę. Faktycznie Stowarzyszenie imienia Klaudyny Potockiej w formule organizowanej z lat 1857-64 przestało istnieć. Jednak Klaudynki nie poddały się. Były to już dojrzałe kobiety, które stanowiły elitę wśród polskich pań w Galicji. Swoimi dalszymi czynami udowodniły, że żarliwa miłość ojczyzny nie była tylko jednorazowym epizodem rozegzaltowanych młodych panienek, ale że nadal pozostaną wierne swoim ideałom z młodości. Podjęły kolejne próby wznowienia wspólnej działalności patriotycznej. Inicjatorką była Felicja Wasilewska. To za jej przyczyną powstała w 1868 roku we Lwowie nowa organizacja kobieca o nazwie Stowarzyszenie Czynnych Polek. W jej skład weszły lwowskie Klaudynki, a także wiele innych kobiet, nie należących dotychczas formalnie do żadnej organizacji. Zasady działania stowarzyszenia zostały ujęte w formie profesjonalnie napisanego statutu. Cele były podobne do celów, które realizowało Stowarzyszenie imienia Klaudyny Potockiej, czyli praca nad ludem, oświatą na wsi, nad samymi sobą i swoim najbliższym otoczeniem. Przyjęte do stowarzyszenia osoby otrzymywały mały, czarny pierścionek, który był znakiem rozpoznawczym. Z oczywistych względów stowarzyszenie miało charakter tajny, a wtajemniczone składały przysięgę milczenia. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Czynnych Polek odbyło się w dworku Felicji Wasilewskiej pod Kaleczą Górą. Forma organizacyjna przypominała nieco spółkę prawa handlowego.
Stowarzyszenie posiadało bowiem wybierany przez walne zgromadzenie zarząd, prezesa, zastępców, administrację, sekretarki. Prowadziło też rejestr swoich działań. Co pół roku uczestniczki składały raporty o swoich osiągnięciach. Oprócz Felicji Wasilewskiej do Stowarzyszenia Czynnych Polek należała m.in. Leonia Wild, Zofia Romanowiczówna i wiele innych dawnych Klaudynek. Jak stowarzyszenie uzasadniało potrzebę swojego dalszego działania? Uważały, że bezczynność to nikczemność. Nie godzi się żyć wśród ludzi z duszą człowieka i chrześcijanina, a jak nikczemny pasożyt czerpać ustawicznie zasoby życia z organizmu społecznego, którego cząstką jesteśmy, a nie wypłacać się niczym, nie służyć wszystkimi siłami ogólnemu dobru, napisały w statucie członkini Stowarzyszenia Czynnych Polek. Brzmi w tych słowach ten sam radykalizm i bezkompromisowość, które wybrzmiewały szczególnie mocno w statucie Klaudynek. Taką nikczemność na sobie nosić, być nieużytecznym drzewem, nie przynoszącym owocu dobrego, my nie chcemy. Służba dla narodu, ojczyzny, odrzucenie własnego egoizmu, to były wartości, które Klaudynki w nowej formie organizacyjnej chciały dalej wyznawać. Członkinie stowarzyszenia kontynuowały swoją pracę z ludem, organizując na prowincji czytelnie i szkółki ludowe. Jedna z takich czytelni powstała w Śniatyniu. W półrocznym sprawozdaniu zaznaczono, że czytelnia była finansowana ze składek miejscowej ludności, nie obciążając budżetu Stowarzyszenia Czynnych Polek. Szkółki ludowe powstały m.in. w Kołbajowicach i w Sokolicy koło Sambora. Kontynuowano też niedzielne wykłady przy istniejących wówczas szkołach, podczas których uczono dzieci i młodzież polskiej historii, polskich pieśni, czytano literaturę, a także nauczano rękodzielnictwa. Przedstawicielki Stowarzyszenia Czynnych Polek działały też w Krakowie, gdzie powstała szkółka dla biednych dzieci, którym rozdawano bezpłatnie książki. Klaudynki prowadziły lekcje, wykłady i korepetycje w swoich własnych domach. Na takie spotkania przychodziło niejednokrotnie po kilkadziesiąt osób. Lwowskie Klaudynki kontynuowały niedzielne nauczanie przy istniejących wówczas szkołach. Uczyły historii i geografii Polski, czytały dzieciom i młodzieży patriotyczne teksty. Pracą oświatową obejmowano dzieci bez względu na narodowość. By osiągnąć większą skuteczność swoich działań, Klaudynki przystępowały do Męskiego Stowarzyszenia Oświaty Ludowej, które w owym czasie bardzo prężnie się rozwijało. Jak wynika ze sprawozdań Stowarzyszenia Czynnych Polek, działalność o charakterze oświatowym prowadzona była także w Leżajsku, Brodach, Przemyślu, Birczy, Jaśle, Tarnawie i w innych miejscowościach. Stowarzyszenie Czynnych Polek podjęło również szlachetną inicjatywę zbierania funduszy dla sierot po zamordowanym przez Rosjan ostatnim dyktatorze Powstania Styczniowego Romualdzie Traugucie. Fundusze pochodziły z loterii fantowych oraz składek. Stowarzyszenie kontynuowało też inną dawną inicjatywę Klaudynek polegającą na fundowaniu stypendiów ubogim uczniom pragnącym kontynuować naukę. Wiadomo też, że dwie Klaudynki złożyły darowiznę pieniężną w kwocie 80 zł na szkołę dla dzieci polskich emigrantów w Batignolles w Paryżu. To pierwsze powstaniowe stowarzyszenie działało zaledwie kilka lat. Po pewnym czasie zostało rozwiązane, być może z powodu trwających jeszcze wówczas w społeczeństwie apatii i zniechęcenia. Świeże były wspomnienia 1863 roku. Ludzie wycofywali się w sferę prywatności. Kolejną próbą wznowienia grupowej działalności społecznej i patriotycznej było Kółko Serdecznych Polek, które rozpoczęło działalność w 1877 roku we Lwowie. Był to pierwszy rok wojny Rosji z Turcją, która rozbudziła wśród Polaków nadzieję na zmianę sytuacji politycznej w Europie. Z dawnego, odwiecznego wroga Turcja stała się teraz sojusznikiem polskich interesów. Złudne to byłby nadzieje, bowiem Turcja wyszła z wojny z Rosją bardzo osłabiona. Kółko Serdecznych Polek nie posiadało statutu ani formalnych władz. Grupowało dawne Klaudynki chętne do dalszej służby społecznej
oraz przyjmowało nowe chętne. Działalność finansowana była z niewysokich miesięcznych składek członkowskich, loterii oraz aukcji. Ze zgromadzonych funduszy kupowano książki do czytelni, część odkładano na rzecz sprawy narodowej. Statut został napisany dopiero w 10. rocznicę założenia związku. Jak wynika z archiwalnych zapisów, zamieszkujący ówczesną Galicję Polacy mieli te same wady, które gnębią nas także i dzisiaj. Egoizm i sybarytyzm są wartościami ponadczasowymi. Czy społeczeństwo zmaterializowane, wygodne, próżne, samolubne, jakim jest dzisiejsze, zdolne jest do czynów i poświęceń dla ojczyzny? Zadawały pytanie serdeczne Polki w jednej ze swoich odezw. Czy wśród takiego stanu umysłów piękna walka odrodzenia podjęta przez garstkę ma szansę na powodzenie? Dlatego głównymi celami organizacji była praca nie tylko nad własnym rozwojem moralnym i umysłowym, ale także praca włożona w rozwój moralny i umysłowy rodaków, realizowana między innymi przez zagrzewanie ich serc i umysłów dla świętej sprawy ojczyzny, dla przyszłości, dla wolności Polski. Kółko Serdecznych Polek działało 18 lat, jednak z powodu powstających w całej Galicji nowych, bardziej profesjonalnych organizacji oświatowych o szerszym zasięgu, w końcu zawiesiło swoją działalność. Czas spontanicznych działań opartych na entuzjazmie i idei pospolitego ruszenia powoli się kończył. W tym czasie działało w Galicji założone w 1891 roku Towarzystwo Szkoły Ludowej. Obejmowało swoim zasięgiem cały zabór austriacki. Funkcjonowało w oparciu o znacznie większe fundusze od tych, jakimi dysponowały klaudynki. Efektem działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej było powstanie na galicyjskich wsiach kilkuset szkół ludowych i ponad 1000 czytelni z dość bogatymi księgozbiorami. Pierwszym prezesem towarzystwa był znany poeta Adam Asnyk. Towarzystwo Szkoły Ludowej funkcjonowało również w okresie wolnej Polski w latach 1918-1939. Po rozwiązaniu organizacji fundusze zgromadzone przez kobiety działające w kółku Serdecznych Polek przeznaczone zostały na skarb narodowy oraz na inne szlachetne i dobroczynne cele, między innymi Stowarzyszenie Kobiet Rękodzielniczek oraz Dom Emerytowanych Nauczycieli. Należy też wspomnieć o jeszcze jednej inicjatywie realizowanej przez klaudynki. W 1886 roku powstało we Lwowie Towarzystwo Oszczędności Kobiet. Było to stowarzyszenie założone w jednym konkretnym celu. Jego zadaniem była pomoc Wielkopolsce, która zmagała się z antypolską polityką niemieckiego kanclerza Ottona Bismarcka. Prezesową towarzystwa wybrana została księżna Adamowa Sapieżyna, zaś jej zastępcą Maria Wasłuchowa, na której barkach spoczęło faktyczne prowadzenie organizacji. Metodą wypraktykowaną wcześniej w Warszawie, lwowskie kobiety zbierały środki finansowe, stosując tak zwaną metodę lawinową. Dawało to bardzo korzystne efekty. Lwowskie Towarzystwo Oszczędności Kobiet zakupiło w poznańskim banku parcelacyjnym pakiet akcji, wzmacniając jego kapitał, który miał charakter wyłącznie polski. Był to słynny wówczas bank, który wykupywał wielkopolską ziemię z rąk niemieckich, oferując za nią ceny znacznie wyższe niż te, które sprzedający otrzymywali od niemieckiej komisji kolonizacyjnej. Fundusze Towarzystwa Oszczędności Kobiet pozwoliły też na wzięcie udziału w akcji walki z głodem, które nawiedził Galicję w 1890 roku. Lwowskie kobiety zbierały wtedy fundusze na te akcje, sprzedając wyroby rękodzielnicze. Ciekawostką jest to, że zielnik, podarowany na tę okazję przez Elizę Orzeszkową, osiągnął na aukcji astronomiczną, jak na owe czasy, cenę 200 koron. Zofia Romanowiczówna tak podsumowała działalność polskich patriotek z Lwowa. Tak snuła się złota nić patriotycznej myśli i pracy garstki polskich kobiet u nas. Snuła się przez długie lata, snuje się dalej i dziś, choć już w innych rękach. Inne ma wzory, podług ducha czasu,
ale nie wątpimy, że z równie dobrą wolą, oby z jak najlepszym skutkiem. Dziękuję Państwu Ewie i Bogumiłowi Liszewskim za ich 13 odcinek z ich książki Piękne Polki, opowieść o lwowskich Klaudynkach, zatytułowany Serdeczne Polki o dalszych losach Klaudynek. A przy okazji przypomnę, że materiały i cykl tekstów Państwa Liszewskich z ich serii Historia pisana wierszem są wciąż dostępne na naszej stronie internetowej polskich jezuitów Melbourne jezuici.org.au w dziale i zakładce, przypomnę, Historia pisana wierszem. Serdecznie zapraszam.

A teraz czas na program pani Małgosi Żuchowskiej z Polskiego Biura Opieki Społecznej Polcare w Mount Waverly z cyklu jej audycji pod tytułem Cudze chwalić się swego nie znacie. Ten program pani Małgosi nadawany jest w każdą drugą sobotę każdego miesiąca. Serdecznie państwa zapraszam.

Witam serdecznie wszystkich słuchaczy dużych i małych. Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Polker w Mount Waverly zaprasza Was na cykl audycji pod tytułem Cudze chwalicie, swego nie znacie.

znaczy być w siódmym niebie? Ledwo mama wyjechała na szkolenie, zaraz Bartuś wygrzebał skądś lunetę, wyszedł na balkon i zaczął wpatrywać się w niebo. Co ten chłopak wyprawia? Spytała babcia Bartusia. Ale tata wzruszył tylko ramionami. Przed chwilą przypalił dwa garnki i potukł prawie wszystkie talerze. Nie miał więc ochoty na pogawędkę. Bartuś, co ty robisz? Dopytywała się babcia. Szukam mamy, mruknął Bartuś. W górze? Wykrzyknęła babcia. Podobno mama jest teraz w siódmym niebie, wyjaśnił Bartuś. Ale zdaje się, że moja luneta jest za słaba. Widzę tylko pierwsze niebo. Babcia spojrzała na tatę. A, powiedziałem mu, westchnął tata, że mama wyjechała i na pewno jest tam bardzo szczęśliwa. Choćby dlatego, że nie musi zajmować się domem. Po czym pobiegł do kuchni, skąd rozchodził się swąd przypalonych kotletów.

Zabytki kultury materialnej i niematerialnej. Jak krakowska królewna wychowała przyszłego wroga Polski. Historia Zofii Jagiellonki. Muszę przyznać, że rodzina Jagiellonów była wyjątkowa. To był ród, który rozmnażał się błyskawicznie. A w tym całym dynastycznym kotle była ona, Zofia Jagiellonka, królewna z Krakowa, córka Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Kobieta, która ostatecznie została margrabiną Brandenburgii i matką człowieka, który kiedyś uklęknie przed jej bratem podczas słynnego hołdu pruskiego. Zofia przyszła na świat w Krakowie 6 maja 1464 roku. Wychowała się na Wawelu, gdzie człowiek nie mógł spokojnie przejść korytarzem, żeby nie potknąć się o jakiegoś przyszłego króla Czech czy Węgier. Mała Zofia właściwie od dzieciństwa była traktowana jak polityczny kupon inwestycyjny. Ledwo nauczyła się chodzić po wawelskich komnatach, a już rozważano, komu ją wydać za mąż. Habsburg? A może Węgrzy? Początkowo planowano, że Zofia poślubi Maksymiliana Habsburga, późniejszego cesarza. Ale polityka w Europie zmieniała się wtedy dość szybko. Kazimierz Jagiellończyk grał przeciw cesarzowi, przeciw Maciejowi Korwinowi, za Czechami, trochę przeciw Czechom, trochę za sojuszem, trochę przeciw sojuszowi. Efekt był taki, że plan małżeństwa z Habsburgami upadł. Ale pojawili się Hohenzollernowie. Albrecht Achilles, elektor brandenburski, stwierdził, że sojusz z Jagiellonami będzie całkiem rozsądnym pomysłem. Zwłaszcza, że Europa Środkowa przypominała wtedy beczkę prochu stojącą obok świeczki. Negocjacje trwały latami. Posłowie jeździli między Brandenburgią a Polską. Podpisywano dokumenty, odwoływano spotkania, planowano śluby, przekładano śluby. W końcu ustalono. Zofia poślubi Fryderyka Hohenzollerna. I tak w 1479 roku niespełna 16-letnia królewna opuściła Kraków i ruszyła do Frankfurtu nad Odrą. Towarzyszył jej orszak godny córki polskiego króla. Senatorowie, dostojnicy, rycerstwo, wszystko pięknie. A potem dotarli na wesele. Jan Długosz, który generalnie nie przepuszczał okazji do narzekania, zanotował, że wesele było tak biedne i tak skąpe, iż nawet królewskim dworzanom nie dano porządnie zjeść. Krakowscy możni musieli być w szoku. Ludzie wychowani na wawelskich ucztach trafili nagle na frankońską wersję imprezy budżetowej. Jeszcze zabawniejsze było to, że Jagiellonowie mieli problem z wypłatą posagu. Wielka dynastia Europy nie mogła zebrać pieniędzy na czas. Posag Zofii wynosił 32 tysiące florenów. Suma ogromna. Kazimierz Jagiellończyk obiecał płacić ratami, po czym zaczął te raty przekładać. Potem odwlekać, potem tłumaczyć, potem jego synowie tłumaczyli się dalej. Ostatecznie dług spłacano jeszcze dzieciom Zofii. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, Zofia nie była tylko żoną odrodzenia dzieci. A dzieci urodziła rekordowo dużo, 18. To już była produkcja seryjna. Wśród nich znalazł się m.in. Albrecht Hohenzollern, późniejszy wielki mistrz krzyżacki i książę pruski. Ten sam, który później uklęknie przed Zygmuntem Starym podczas hołdu pruskiego. Gdy Zofia została margrabiną Ansbach, szybko okazało się, że świetnie odnajduje się w polityce. Utrzymywała kontakty z braćmi, pisała listy, prowadziła negocjacje, dbała o rodzinne sojusze i pilnowała interesów swoich dzieci.

w Ansbach. I tu pojawia się jeszcze jeden szczegół, który mówi sporo o jej małżeństwie. Jej mąż Fryderyk nigdy nie ożenił się ponownie, a stypa po Zofii była gigantyczna. Kroniki wspominają o ilościach wina i jedzenia, które spokojnie wystarczyłyby na wykarmienie połowy średniowiecznej Małopolski. Wesela nie umieli zrobić porządnego, ale pogrzeb już tak. Historia Zofii Jagiellonki pokazuje coś bardzo ważnego. Córki Jagiellonów nie były tylko dodatkiem dla wielu królów. To były kobiety, które realnie wpływały na politykę Europy. Dziewczyna z Krakowa została jedną z najważniejszych kobiet Brandenburgii, matką wielkiej dynastii Hohenzollernów i cichą architektką sojuszy, które zmieniły Europę. I choć dziś turyści na Wawelu częściej pytają o ziejący ogniem pomnik niż o Zofię Jagiellonkę, to warto pamiętać, że historia Krakowa nie kończy się na królach i bitwach. Czasem największy wpływ na Europę miały i mają królewny.

Dzisiaj troszkę o strefie pozytywnego rozwoju świadomości. O 10 rzeczach, które zawsze powinieneś zrobić. Otóż po pierwsze, weź kąpiel, nawet jeśli nie chcesz. I jeśli czujesz się bardziej komfortowo w łóżku, wstań i weź prysznic. Pozbędziesz się całej negatywnej energii nagromadzonej w ciągu dnia. W punkcie drugim, kochani, noście najlepsze perfumy. I nie zapomnijcie nigdy szminki, to oczywiście dotyczy się pań. To doda wam pewności siebie. Używaj najlepszych ubrań. Nie czekaj na ważniejszą okazję, aby odłożyć to, co sprawia, że czujesz się dobrze i w harmonii ze stanem wewnętrznym. Wyjdź z domu bez względu na to, czy nie masz nikogo do odwiedzenia. Zapnij psa na smyczy i wyjdź na zewnątrz. Nie masz psa? Dobrze, weź książkę, idź do najbliższego parku. Albo po prostu usiądź cicho i błogosław przechodniów. Zwiększy to wibracje twojego ciała. Uśmiechnij się każdego dnia, krok po kroku zrobisz to, nie zdając sobie z tego sprawy, a poczujesz się znacznie lepiej. A ci wokół ciebie odpowiedzą z uśmiechem. To najłatwiejszy sposób na upiększenie sobie dnia. Miej dobry i delikatny kaprys, taki troszkę zepsuty. Życzenie nikogo jeszcze nie zabiło. Kochaj siebie. Wiem. Brzmi to bardzo łatwo. Spójrz w lustro z szacunkiem i spokojem. Jeśli nie masz sobie nic przyjemnego do powiedzenia, milcz. Pamiętaj, że twój wewnętrzny głos

0: przemawia do ciebie i przemawia do ciebie z miłością i dobrocią. Jeśli nie nauczysz się szanować swojej nadwagi, wzrostu, rozmiaru biustu, rozstępów, celulitu, łatwo jest komuś zranić cię w twojej prywatności. Pamiętaj, że wszystko mija. Nic nie trwa wiecznie. Pozwól łzom płynąć, ale nie cierp. Nie ugrzęźnij w bólu. Jutro zaczniesz widzieć, jak pomimo ran uleczysz się. Usuń ze swojego życia osobę, która skrzywdziła lub spowodowała chorobę. Nie polegaj całkowicie na nich. A jeśli wpływa to na twój nastrój, naucz się mówić nie i zejdź z tej linii. Pozostań z tymi, którzy sprawiają, że marzysz, którzy decydują, że chcesz się doskonalić, którzy widzą w tobie magię, którą posiadasz i którzy sprawią, że jesteś szczęśliwy. Życzę, kochani, pełnego i mądrego całego tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę i żegnam się z wami. Do usłyszenia w następnym miesiącu.
1: Bardzo dziękuję pani Małgosi Żuchowskiej z Polskiego Biura Opieki Społecznej Polcare w Mount Waverly za dzisiejszy program z cyklu i audycji pod tytułem Cudze chwalicie swego nie znacie. Przypomnę, że z panią Małgosią spotykamy się co miesiąc w drugą sobotę każdego kolejnego miesiąca. Serdecznie państwa zapraszam. A teraz przed nami magazyn sportowy siostry Gosi Pomersbach pod tytułem Dopóki piłka w grze. Siostra Gosia należy do Zgromadzenia Sióstr Chrystusa Króla. Serdecznie państwa zapraszam.
2: W magazynie sportowym Dopóki piłka w grze wita państwa siostra Gosia.
3: W poprzedniej audycji wspominałam o zakończonych niedawno Mistrzostwach Europy w boksie, z których polskie bokserki przywiozły 4 brązowe medale. Niestety męska część reprezentacji Polski zakończyła ten turniej bez zdobyczy medalowej. Były jednak takie czasy, kiedy polska szkoła boksu była w gronie najlepszych na świecie. A jedną z jej największych gwiazd, jak nie tą największą, był Zbigniew Pietrzykowski. 4 października przypadły 92. urodziny polskiego mistrza ringu. Zbigniew Pietrzykowski urodził się w Bestwince, małej wsi na Podbeskidziu, która leży około 15 kilometrów od Bielska Białej. Miał 2 starszych braci, Wiktora i Ryszarda. W 1939 roku po raz pierwszy ojciec zabrał go na mecz bokserski. Niestety przyszła wojna i ojciec przyszłego pięściarza, Eugeniusz, trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, a mały Zbyszek musiał zacząć zarabiać na chleb. A robił to, sprzedając papierosy na targu. Po wojnie jego starszy brat Wiktor zaczął uczęszczać na treningi bokserskie organizowane przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe. Młody Zbyszek chciał także trenować boks. Jednak starszy brat sprzeciwił się kategorycznie temu pomysłowi. Zbigniew Pietrzykowski zapisał się więc w tajemnicy do nowo powstałej sekcji bokserskiej Bialskiego Klubu Sportowego. Zadebiutował na zawodach juniorów z okazji Święta Morza. Pozytywna opinia jego walk sprawiła, że brat Wiktor zgodził się na przejście Zbyszka do Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Sportowego, w którego barwach Pietrzykowski występował już do końca swojej bokserskiej kariery. Nie licząc jednego roku spędzonego w Legii Warszawa w ramach powołania do wojska, które otrzymał w 1955 roku. Jeżeli boks jest niebezpieczną zabawą, to walka z papem przypomina zabawę z granatem, mówił Pietrzykowski. Do dzisiaj legenda węgierskiego boksu László Papp, trzykrotny mistrz olimpijski, uznawany jest za najlepszego zawodnika w boksie amatorskim wszechczasów. W niedzielę 9 września 1956 roku w finale turnieju o Puchar Warszawy bielszczanin zmierzył się z legendarnym Węgrem. W drugiej rundzie doszło do brutalnej wymiany ciosów, która zakończyła się skutecznym lewym sierpem naszego zawodnika. Węgier runął na ziemię. Pap szybko jednak wstał i złapał się za głowę, tak jakby nie dowierzał, że przed chwilą był na deskach. Po wznowieniu pojedynku dalej atakował, ale szumiało mu jeszcze w głowie. Po kolejnej serii ciosów padł na liny. Sędzia wyliczył go do 8, ale twardy Madziar nie miał zamiaru się poddać i kontynuował walkę, chociaż był zamroczony. Pietrzykowski to wykorzystał, doskoczył do Papa i okładał go w narożniku. Arbiter zakończył pojedynek przed czasem. Niestety rewanż Papa nastąpił już za kilka tygodni w półfinale turnieju olimpijskiego w Melbourne. Ostatecznie Pietrzykowski musiał zadowolić się brązowym medalem, a Węgier wywalczył na igrzyskach w Melbourne swój 3. złoty medal olimpijski. W 1957 roku historia zwycięstwa nad Zbigniewem Pietrzykowskim w Melbourne stała się fabułą węgierskiego filmu pod tytułem Ciężkie rękawice, w którym László Papp zagrał główną rolę. 4 lata później, 5 września 1960 roku, w rzymskim Palazzo dello Sport tysiące widzów wiwatowało na cześć dwóch znakomitych pięściarzy. W olimpijskim finale wagi półciężkiej Zbigniew Pietrzykowski walczył z młodą gwiazdą boksu, Kasusem Klejem, czyli już za chwilę legendarnym Muhammadem Ali. Kilka razy celnie trafiłem, ale Klej był jak z żelaza, dziwił się Pietrzykowski, który wyszedł do walki finałowej bez ochroniacza na zęby. Jego ochroniacz gdzieś się zawieruszył po półfinałowym pojedynku. Amerykanin dominował, ale Pietrzykowski wciąż był agresywny. Jednak po końcowym gongu zakrwawiony Polak nie miał wątpliwości, kto był lepszy w ringu. Podium z Rzymu miało symbolizować zmianę warty w boksie. Bojownicy starej szkoły zostali wypunktowani przez nową gwiazdę boksu. W dzienniku New York Times w artykule zatytułowanym Gladiatorzy Cassius Clay został porównany do Gajusza Cassiusza, jednego z zabójców Cezara. Na ringu w Rzymie Cezara boksu uosabiał Pietrzykowski. Podczas olimpiady w Tokio Pietrzykowski znów zdobył brązowy medal. Do 3 medali olimpijskich dołożył też 4 tytuły mistrza Europy. stając się absolutnym dominatorem na Starym Kontynencie. I 11 tytułów Mistrza Polski. Łącznie odbył 350 walk, z których 334 wygrał. 2 zremisował, przegrał tylko 14. Po zakończeniu kariery Pietrzykowski został szkoleniowcem. Pracował w GKS-ie Katowice, BBTS Bielsko-Biała oraz w Wiśle Kraków. Jakim był trenerem? Kiedy wychodził na prezentację drużyny, zawsze zbierał więcej oklasków niż jego podopieczni. Prawie nikt z nich nie potrafił wyjść z jego cienia. Często miał w drużynie słabych zawodników i nie mógł z nich zrobić mistrzów. W 2003 roku z okazji 80-lecia Polskiego Związku Bokserskiego sporządzono specjalny ranking, w którym bielszczanin uplasował się na pierwszym miejscu wśród najlepszych zawodników w historii polskiego boksu. Wybitny sportowiec zmarł 19 maja 2014 roku w wieku 79 lat. Tego samego dnia, tyle że 60 lat wcześniej, rozpoczęła się jego sportowa droga na szczyt. Pokonał wtedy przed czasem w Mistrzostwach Europy w Warszawie Jugosłowianina Iwicę Pawlicia.
1: Dziękujemy siostrze Gosi za wiadomości sportowe i jej magazyn pod tytułem Dopóki piłka w grze. Kolejna refleksja i informacje sportowe za miesiąc, czyli w sobotę 7 listopada. Teksty siostry Gosi można przeczytać na oficjalnej stronie polskich jezuitów Melbourne jezuici.org.au. Serdecznie zapraszam. Komunikat radiostacji. Od 1 października tego roku radiostacja przeprowadza doroczny radioton. Wszystkie grupy etniczne zobowiązane są zebrać minimum $1000 na każdą godzinę programu. Pieniądze są potrzebne do opłacenia rachunków za prąd, wodę, sprzątanie, klimatyzację, telefon, internet, druki, ubezpieczenie, opłatę za licencję radiową i licencję na odtwarzanie muzyki, opłaty pocztowe, modernizację i konserwację sprzętu. Liczymy na życzliwość i szczodrość słuchaczy. Zbliża się godzina 8 wieczór i już za chwilę nasi koledzy redakcyjni z programu ukraińskiego rozpoczną nadawać swoją audycję. Stąd musimy kończyć nasz polski program radiowy. Zapraszam Państwa na następną polską audycję już w najbliższy wtorek, 13 października o godzinie 11 przed południem. Oczywiście na falach 92,3 FM naszej społecznej rozgłośni Radia 3ZCZ w Melbourne. Wszystkim Państwu, naszym słuchaczom życzę dobrej nocy, pozdrawiam Państwa serdecznie i do usłyszenia. Na zakończenie dzisiejszego programu proponuję dziś piosenkę, tym razem utwór pod tytułem Nie zapomnij skąd jesteś, polska pieśń o korzeniach z profilu YouTube Ślad Pokoleń. Do usłyszenia we wtorek 27 października o godzinie 11 przed południem. Wtedy wysłuchamy bezpośredniej transmisji mszy świętej z polskiego sanktuarium maryjnego w Essendon. Żegnam się z Państwem, Mariusz Han, jezuita. Dobranoc.